Ja alles da mobi, rajte prvci, mi si zbog samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo